afi wo ne va de srɔ̃ le gbɔ onu dɔme ve ne be yewo kpakple okoe li tsatsam afi wo ne va kpɔ ŋutsu va ɖe ata to wo gbɔgbɔme mɔ dzi abe agble srɔ̃ɖe ƒe no nɔvi nyaganyaganyala wonye gblɔm ne le no mi kpakple ame mane le dɔme ewo le ŋgɔ ne le dɔmea edɔme ve ne menya o ta adzi be yeato gbɔgbɔme mɔ dzi aɖe wo ɖa megblɔ no be mi kpakple gbɔgbɔwo le anyigba ya dzi nu ɖe sia ɖe gbɔgbɔwo ate ŋu awɔe gbɔgbɔwo ate ŋu akɔ soɖabi kɔ ŋkɔ ɖeka awu o amegbetɔ ate ŋu akɔ de asi ne gbɔgbɔ woakɔ koklozi ɖeka woawu o ye ta megblɔ na be protection ta egbe ame yina protection ƒe nufiago hã nawɔ ale be ne ame ɖe ɖo vɔ ɖe ŋtsi o ɖe ene wòanye vɔ ne da ne ame ɖe ɖui ɖe ŋtsi o ɖe woagbugblɔ dɔkta mawu lolo ŋkɔ ya sem mi le ɖoma hɛ ele ŋu me ele stɔ ɖe mɔnu nye ŋkɔ sem edzi be ayɔ dɔkta mawu lolo yaxɔ dɔkta mawu lolo ƒe nɔmba ɖe yɔ le 0242 0242 612949 0242 612949 nuka dzi ge mia la dzagbana vɛ dzi fefe ƒe ku ɖeka ɖeka ama ŋdre fefe ƒe ku ɖeka ɖeka ama ŋdre na dzi ave ave yi ke mi dana nane ele dzie le rãrãrãrã mi tena ave ya mekara dzi be nya nu yi ke gblɔ mele na dzi ɖeka ɖeka 7 ama ŋdre na dzi odi aba eseme ɖa na dzi he ɖeka ɖeka ama ŋdre ame aɖe mi yɔna be vɔ ne da na dzi vɔ ne da ne yina vɔ ne da dzi ge ɖe me ɖe ko na do dza na ama gba do dza na ama hafi na woe na dzi ame aɖe mi yɔna be gblelele ebe mɔnu dze feme adze madzui mi ga yɔna be adze madzui adzetɔ me dzene ɖe atsi ya dzi o adze he me dzene ɖe atsi ya dzi o mi yɔna be gblelele ebe mɔnu dze feme na dzi ama gba ma hã ne yina wɔ ge na do dza ne na dzi awu di daƒa metsi aba o na ƒa gblẽ hã awu di kple viwo aya ƒe ama ƒe ŋkɔ ma mi ɖo to nyuie miasa ama ƒe ŋkɔ yo na dzi woɖui gbugbɔ adzetɔ woɖui gbugbɔ anatɔ woɖui gbugbɔ vodzu woɖui gbugbɔ etrɔ woɖui gbugbɔ na dzi amama ne na dzi ga na do dza ne me ɖe ko nya sema na do dza ne na ga dzi ama ɖe mi yɔna be nuka aza kpo la ketɔvɔ woɖui ene kpo ana woɖui ene kpo atsi aɖe mi yɔna be ne nuka tsaklo kɔgbe ne ɖe nigeria tɔwo gbɔ wogblɔ be okpo ɔbɔ tsaklo kɔgbe na dzi ama ya kpe ɖe ŋtsi ne dzagba na dzi agama ƒuƒu ɖeka ɖeka ame tɔ̃ na dzi ataku ekpe ɖeka na kɔ kpe ɖe ŋtsi esrɔ gbevɔe na dzi anago dza le kɔ kpe ɖe ŋtsi sia dzagba na to nu yiwo katã le tome na to nu yiwo le tome nyuie fain ne tui vɔ ɖe kɔ anago dza le nakɔ tsake nem la nɔvi nye dɔkta mawu lolo ya secret hem ɖe gonu sia esecret wonye ma si le afi aɖeke o tɔgbi bɔbɔbɔ ƒe program ya dzi ko na ta se secret ya le la nɔvi nye ne tui vɔ ɖe dzagba na dzi kutsagui aɖe na dzi nugui aɖe na dzi akpaku vi aɖe na nu ɖe sia ɖe ke wo ŋutɔ na ta ti ne me ko zi da ɖi ŋkeke ama ŋdre vɛ dzi atsi kutsa nakɔ da ɖe dzi efie me ne na anyi mlɔ ge ko ɖe ka dza le ade kutsa me na le na le ne viwo na le ne srɔ̃wo na le ne srɔ̃wo ene lɔ ali ne srɔ̃wo ne lɔ na ke ne ŋutɔ ale ke ne viwo ale wo ŋutɔ na le eye mebena ɖe egbɔgbɔ ɖe xeƒonu aɖeke mele anyigba ya dzi aƒo o la ne si na ka ɖe dzi dɔkta mɔ lolo ŋkɔ ya sem mi le mele able kuma agape down 0242 612949 enu yiwo katã ɖe ne tui vɔ ɖe naku via ɖe ada ɖi akɔ tsaka mi sisie nakɔ tsaka wɔ ami sisie ne adzalã lem ɖe nanɔ amia sim ne adzalã lem ɖe nanɔ amia sim me ɖe ku ne wɔna dɔmekpɔ na promotion ne zã adzalã ya kɔ lebe nakpɔ promotion wo hã ye nyɔnu ne dze tugbeku na dre zabe me ŋutsu anɔ ye gbɔ dɔm ta me kpɔ srɔ̃ na ɖe o ewo ŋutsu hã nanɔ dre ku me nyɔnu ye yo kpakple nyɔnu ye dɔdɔm ta me kpɔ srɔ̃ na ɖe o ne zã adzalã ya kɔ lebe mɔna ʋu no secret wonye gblɔm mele no ama se nu ya le afi aɖeke o me ɖeke mate ŋu afia nu ya o dɔkta mawu lolo ŋkɔ ya sem mi le ene dzi na dɔmekpɔ na dɔ promise and fail lo mɔ dzi ne zã dzalẽ akɔa ele be nuka emɔ na ʋu no na etsi wo tso ɖi no ye eto me woafɔ te enu ɔzɔ le lãme no ne la dzalẽa ekɔ dzalẽa kɔ si ko evɔ etɔ gbɔgbɔmedɔléle aɖe fu ɖe no ne zã dzalẽ ko gbɔgbɔmedɔléle ma dzo ne enu dzra womeƒlem o ne zã dzalẽa ne gbɔgbɔ ɖe ɖo asi wo dɔ ƒe dzia ne gbe zã dzalẽa ko emɔa ʋu no nɔvi nye adzalẽa ɖe ne dzi me wo ŋutɔ heyi ke mi wɔ da ɖi ali me fia o ne wo ŋutɔ atam awu awoe me fia ne wo ŋutɔ ate ŋu awɔ awoe nakɔ dase ɖiɖi ve gake ne adzalẽa ɖe edzi mete na woe anuwo mele gbɔwo ɖe ne yɔ dɔkta mawu lolo ɖe adzalẽa le asi nye amia le asi nye fi kake ne lea ne nya ɖui ɖo amia kple dzalẽa katã ho ne ni he gana la 250 gana series 250 gana series adzalẽa zã ge ʋu abe dzinu eve dzinu etɔ̃ afi wo avɔ amia si ge ʋu na kpɔ ŋusẽ ke yehowa mawo kɔ da magbe me ɖa wo ŋutɔ se amawo ƒe ŋkɔe wobe awu didaƒa metsi aba ɖeke senyaa ɖo ne amewo yi ɖe nudzraƒe mo nudzramo ɖe woawo ɖeka la dzre la ne amewo srɔ̃ dzi ne woaɖe wome